ebi bia wo na utie mi bia menchia me de chia wo ne se adom ene asumdwi a e free agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo utie mi wo adwumam adom ne asumdwi a e fi agya nyankopon ene erade yesu kristo enka wo utie me ewo wo demo adom ne asumdwie fie agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo uni ukunu ene etie me hwe nanim na ka kyerɛ nsɛ me kunu adom ne asumdwie a efie agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo ka kyerɛ wo yere sɛ my dear adom ne asumdwie a efie agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo ndɔpɛ yi ukasa wa ya de kɛseɛ pa